Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu Chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. I jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, bowiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, które jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i świętych spoczywających. Przeto błagam Cię, jedynego

powietrze, to przychodzę, skłoniwszy moją głowę, płakać. Nie odwracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona Twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze.

którego niewidzialni niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy, Trójświętej, Trójświętej,

apostola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnię jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim

Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku i z Najświętszym i Dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

to, co mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli,

mają, przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc zdławieni są przez